Basi niombe tukae ili tuendelee na ibada. Niombe nikaribishe kwaya watoto, tusogee mbele ili tumwimbie Bwana. Karibuni watoto.